0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: I uz Fikreta Šarića i Babo Moj, veliki pozdrav za Alema Bratinu od Jarana.